0: Witajcie sobotu 22. różownika, 7.00 po 6.00. Przy najkrasniejszym słońcu stejmuję w studiu, też na nas so smieje, a so weseli Matija Dobranie.
1: Dobar ranko wam wszystkim, a to poladamy raz na nasze tež pisane a słończne usuwane dżęsa. Jan Rea na przykład ma do dom sportowe pokiewy za was a wabi was miastrujem też do Bieskec, gdzie jeszcze zmieja jutce a pądzielu koparskie turnieraj. Tu chwilu modestny blisko Lipska hejsuja tam odmie so Sputnik Spring Break Festival. Z tym zabiera se pądzielu też młodzieńska redakcja Radia Zatkule a hižo raz za to wabi se pądzielu też radio zasyćić. Lydia Maciejowa powieda wam dżęca w formowaniu konformacji a młodzieńskiej swiećbie a jak so modestny na to przygotuje. Budeska agentura za dzieło je czera informowała o sytuacji na wukowanskich wikach w Hornej Łużycy. Milan Grojlich we wiace, dokiż by tam namiestne podla, a pożej szob o tym powieda, a z dundakom podamy so dżęca do Wojarec. Czodla, no hej, to zoniczo pon na podziewyczych.
0: A funky hudźbu też za was mamy każ netko skupinu Jamiroquai z J.M. K.M. na czole. Wosom po 6.00, wiele wesela.

0: Jednaćo mjeńšinu po 60. Witajcie po całej hornie srěčnej delnej Łužice. Jažna bych dźensa rano na popečich wonka sem kus krepiła, so bychu so rostlinki rožički tež kus dery čuli, a tož no by wotwidzet, so budže to dźensa rjane dźen. Tu chwilu mamy 13 stopniu, modre nebio, słunčko so smeje, a temperatury te zalizu dźensa běhudnja, popodnju potom na maksimalne 6-7-23 stopniu.
1: Zasa sem samna, što ty činiš, prašam sa, či pišu. Boli mi rana, tak stuje na štibie mieć, żeby prosić co na dzieć, najlepsze czasy dolewem, nie są tu przed.

0: Nichte Schuli, derči nitko wilk nasodomžno svoje prinniku a nitko při tutych woprodze jara přijomnych temperaturach so dere sportuje.
1: MDR Sachsa, serbski rozwoz. Sport.
0: Z Janom Rehorium.
2: Sportowa jednotka Pieskec budzie tež lieca zaso zarjadowa a wuhotowa dwie ukoparskie turnierow Sjatki Nedźelu a Sjatki Pundźelu. Jutce od připodniu jednačich raje w Pieskečanskim lesnym stadionie 10 dorostowych koparskich cyłków starobnej klasy Modziny E, mez drugim z Nebelčic, Kruščic, Linovca, Kulowa a Radworia. Tradicionelny koparski turnier muži započne so Sjatki Pundźelu zaso při podniu jenej. Přeprošene mustwa z delnich Sulšec, Noweje Wjeski, Serbskich Pazlic, Worklec, Rožanta, Nebelčic a Smerdžaceje nech su na najpoždišo na po jenej namestnje. Prenje koparske mustwo športoweho towarstwa Sokowa Ralbice Hoki nastupi dženca w semifinalu wokrezneho pokalneho kowa zapadowužiskeho koparskeho zjazka. W mieście pola pustka manje Budyšin raja Ralbičanscy Sokoljo od popodniu cioch po zača do kunčnije R. Dalši półfinale przewedzie so potom jutce popodniu cioch w Bretnigu, gdyż raje tam wokrezny ligist Bretnik Hoswalde przeczyło wokreznemu wyższemu ligisty z naszec Dobrusze. Sportowy pokiwa hiszcze za wutrajno sportowców 10. junia przewedzie so w Czornym Komcu 7. krabatowy firmowy B a 20. augusta w Łopakej k 45. razy biehi na Biwobo.

Sanci Minčine je na po sedmich a to poladamy mnie z drugim raz zromadnie z Matejom do Łužiskeje, Jezorine a też do Letonia.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. Do chwilu są pestowanie w noszostwie serbskiego szulskotowostwa a chrześcijańsko-socjalnego kubwanskiego skutka dere nastajne. Gajsze zdzieli przedsedka SŠT Katarina Jokowana na praszwanie są w oprawdzie dere uczeżene. Hacz do lecza 2027 może towarstwo się przystajnych dziarzeć, a nie trzeba wólce hodziny skrócić. Gajsze zdzieli zamówita za pestowanie pola CSB Laura Koblecowa w indu lica jeszcze cele dere. Od kletusza pak sa sytuacja dre zmieni ladają na spadowacu liczbu dzieci. Koblecowa stwori się tu kilu też jeszcze przelat w okubowaniszczach, dokleż je hakle niedawno zastojnictwo nałodnictwa pestowaniu w noszostwie CSB przełzała. Przy letaniszczu w Letoniu jest oczera letusze zetkanie VW-u zahajiło. Lieca je to miastem cicter raz, zo przyjedu tysace szoferu a szoferku ze swoimi jeździdwami do Honi w Łużycy. Miastrujem maja tam wiki natwarene, a nadal zmija też przez cały konc tydzienia tojszto w ubiedżowaniu. Zastupne liściki we przedprzedani, te są iżo ukniowane, namiestne pak organizator jeszcze kartki za konc tydzienia maja. Niedźe 1500 młodostnych w Hornej Łużycy za nowe wukubanskie letohiszcze wukubanskie miestno pyta. Gajsze zdzieli agentura za dziewo w Budyszynie je tu chwilu 1300 swobodnych miestno. Użadanie w ostanie zo chce kujżde ceci jedne z 10 najbóle woblubowanych połowaniu nauknyć. To dla je naprzykład za autowych mechatronikariów wylewiace pożadaniu hacz wukubanskich możnostczu. To już to swobodnych miestno je we okresu maj Budyszyn a Zorelc miestrym hiszcze za wukubanie przekupców w drobnym wikowaniu, przedawariu w rieznictwie a wszelakich elektronikariu. W Budyszynie je od czerawsza wieczora rodowa droga w nuckonym mieście za auta zaszlachana. W przychodzie budzie ona stajnie od prynie mier do 30. septembra za łopkat we wieczornych hodzinach zaurena. To je mieszczanska rada na swoim zajszym posiedzeniu łopsamknęła. Jej niszce k letnemu dziwadłu są uzacza przedwiedzane. Z tutej naprawu chce miasto ludziom miastrym zmożnić, zo we wieczornych hodzinach w Omerie po starym mieście ukodziwać, a narodowej wonka w hostyńcach niemylne siedzieć może. Gmina Halsztrowska Hola planuje przy Parcuskim jezoru wulku wolnočasnu pwoninu na dohromady 107,5 hektarach. Za to są na zajszym posiedzeniu gminskie rady ci woptwarenskie plany jednowosne wopsamknęli. W prynim dzielu maja miastrym prozninske domy, zeleniszcza a rajkaniszcza nastać. W dalszym dzielu są kempingowaniszcza, sportowe przyprawy a dalsza infrastruktura przedwiedzane. W trzecim a najwiecim otrysku ma tej wulka golfowa kajsztyż jechanska przyprawa nastać. Z realizowaniem koncerta chce gmina zamiany woczastwienie a turyzm wujwacz. A ja mam też iżo koncerty na kajsz upada by było. To bych u nasze połyszcze, kiedyś namakacze dalej na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Żywe Slebro te pokazał cina czy stopniu w Budyszynie. Po honi w Łużycy uladamy modre niebio. W biegu dnia są jedno sztu, a tam niekotre mroczle jako deko pokazaja. Dzieńca miło sucho stać, a żywe Slebro te docpie temperatury mez 26 a 28 stopniami.
2: A to szatę nie jest żan komputer. Poladam na pucze, 4 mięczyny po napu 7. Naszym końcu szodery bieży, nam nic nie przedleży, że już mu niekak haczyć, mylić, tuż przyjedź się dery do częstniejszej soboty a zjadkonego końca tydzienia.
0: Serbski rozwóz.

Čanca Porsche, kam inzu do ladarnje Sjate Moniki a dom jest dopuna 10 a při podnju 12. Tam su zajmce w utrobne przeproszeni z jej rumnošče dňusko przebywanja w obladač, tež z personalom poryčeć, so poradžovač dač, tež halku kuveja w upič. Z mečkecach zmeja dženca meje metanje od poponocjoch, Zda najprej raz kove a tykan, skaj so to zvuša, a na večer pečeš su potom šice prošeni, dež meja padnje. Na žolu Srpsko ludo ansambla s čeđen za večer prošeni, večer na po osmih, tam zaklinča melodije operetu, a to ze srpske komorne filharmoniju, A v Votach, kajž ste prede hižo slyšeli od Štefana Cuški Malinka, v Votach su bajove noce, dženca juce a pondželu večer stajne je na 20 hodinach v Borkovach při tamnejši Bismarckovi veži. Sjatki iz večer, kolže leto Biskecach, a to od džencnejšie soboty večera hač do pondžele, Po starodownym ważniu raje potom na zwiedzeniu sportwójku rólu. To już wyhoduje tam dwaj koporskie turniraj, jutce przypunu jedna Czech, a potem ten tradycjonalny koporski turnier muzi, kiś zapocznie so przypunu jeni. Pundzelu potom. Kulowskie bratrustwo Sjatoboszczana przeproszuje na zwiedzeń cilcu dżęca, jun we 14 godzinach zahaja. Potem wotmie so kraluske cilene, sjatki nidelu pokemšach počanu cilce, potom je s drugim s kaminskimi hučbnikami na cilne.

Tež spěła skupina Janka Hanka w radiu, potom może to jenoś być serbski rozwoz, czy być mniejszynu jeszcze, a potom budże sedmich, dobre ranko. Hej, bądźelu, siatki bądźelu, katus z Serbia dorożanta putnikuja. Aha. To mamy też wosebity serwis, kajż kulże lito za was, serbski rozwoz, szak wusowa siatki bądźelu za sobożum szurożęcze oryginalnie w radiu a z pomocą livestreama, a to wot rania dziewięćdziesiąt. Jako wosebity serwis namakacze z lit kirluszu za kemsze bądźelu potom w naszej app MDR Serbia.

0: Jutze njedźelu su sjatki, a niž do škuli zmije tež nekaki cyle wosobite, wosobinski svedźeń. Haj firmowanje, konfirmacja abo młodźinska svedźba, to su za młodźinu tola wažne kroki do žiwjenja dorosćeneho. Kak so firmujomni a konfirmantka na to takle přihotuja? Ludia Mačiowa predstajmy z drugim cinačletnu Martu Malinkec z Rakec, a bie nam ši prinjo Boža odkazanja podla.
1: Woko wotaniša w Rakečanskej cyrkwi bichu so moži konfirmanča w kru najbližších přiwoznych do koła zestupali. Je to ważny woko mik, Marta Malinkec je jedna z nich.
2: Pola Boža odkazanja, ja po te wublatko a te wino dostanu, a to je tiž taky kus, so im pod prawe do te vosady přiwzaty.
1: Boże wodkazanie je nimo kczyńcy jeden z dwieju sakramentu ewangelskiej cyrkwie. Na przyjmanie so konfirmandża nimale dwie lecze duo przyjotuja, a zbieraja też kołki za wopyt kemszu. Pójda Marta.
2: So wodzetboletnika do paczeski wódżby, mu ponty przed co kóźdżu hodzinu psalm modlimo, do smu na spoczatku nauknęli, a potom hustoszeninu stawiznu, abo tak pomożece te hesło czytamo, hesło dnia.
1: Ochanuske hesła wójdu też w serbskiej ryczy. Dokież pak by Marta Jeniczka, serbsko-ryczna konfirmantka w Rakecach, je niemsku wódżbu wopytała. Katolscy młodostni w Budyszynie są runoczasne na swoje firmowanie przyjotuja. Wo firmowanskich hodzinach pojeda Kola Herold.
3: Ja musimy się wybrali, co Jezus by. Na hajze ja sobie sam za chrześcijanstwo rozsudzim. Te drugie słyszeń na kirchowe czysty czynili, a bądźmy się krzyżowe puczmyli.
1: Tu so też z praktyckim dziwom w osadnym żywieniu zeznajomnia. Za firmowanie wuzwolisz se, hina kacz pola konfirmacje k motru abo k mota, kisz mi firmowany być. Wun abo wona, wostanie ci czas żywienia po boku. Kak je swojo k mota wupytał, pojda Valentin Brezan.
4: To by kytro ciężko, dokąd moje służby nie może niż tu, dokąd nie są katolskie, ale nikogo mam nikogo. Moja matka ze mną pytała ludzi, a jestem spokojny.
1: We okresu Budyszyn w obkiczbuja stupacy trend za młodzieńską swieczbu. Lica jest o 21 młodostnych za event przyzywiwo, kiedy organizuje Zakskie Towarstwo za młodzieńskie dzieło a młodzieńską swieczbu. Za to zapłaca 150 euro. Za wobrubienie zjatoczności a wopismo. Przyjotowanskie jezby a przednoszki płaca ekstra. Też budyscy firmujomni podachu są na jezbu, kotru su sami zapłacili. A to do klosztra w austrijskiej. Ewangelscy konfirmandża miechu przyprawiencki czas, tak mianowanu rysszeit. Marta Malinkec.
2: My jsme byli ve Kome, also v Ubiráze jsme byli tam. Potom tam ty všetci také týmory sobou jedu, když jsou konfirmáciu měli. A potom máme mohli ještě junu veliče jenu konfinacht, večo vonka vojen, a tam jsou v osobě veli spiva.
1: Tole šo služí modostem skručenju základných hodnotů a zromadnosti. Za namaka vun abo vona svoje místno, ve vosače, respektivne v tuošnosti.
0: Lydia Maciowa je rozprawiała o tym, jak są modostni na firmowanie albo konfirmację przygotuje.
5: Gdyż myślę na Ciebie, mi wiebrzy, że zaraje,

Also z takimi inlinerami jedź móžeš tež na przykład wokół Cižonjansko, Linjansko, Jezora a dalšich jenicy. Nětko sjatki bude tam šužom wyle los. Tež, gdyż so potom kolesowario ze suzonie čiske a polske nawala.

0: Jena Połosmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Tu chwilu są pestowanie w noszostwie serbskiego szulskiego dołostwa a chrześcijańsko-socjalnego kubwańsko skutka, które nastajne. Kajże zdzieli przedsedka SŠT Katarina Jokowa na napraszwanie są w oprawdzie, które uczeżene. Hacz do lecza 2027 może dołostwo się przystajnych dżarzeć, a nie trzeba wólce hodziny skrócić. Kajże zdzieli zamówita za pestowanie Polacji SB Laura Koblecowa, wójndu leca jeszcze celedere, od kletusza pak se sytuacja dre zmieni hladajo na spadovacu ličbu dječi. Koblecova stori se tu kvilu tešišče přelad v okupvaniščah, dokelš jakle nedavno zastojenstvo navodnistva pestovanju v nošostve CSB preuzava. Při letanišču v Letonju je sočera letuše zetkanje VW-o zahajivo. Leca je to mjestem cicte raz, zo přijedu tisace šoféru a šoférku ze svojimi jezdčidvami do Honie v Užice. Mjest rujim maja tam wiki natvarjene a nadal zmija tež přez cilu konstidženja dojšto v ubjeđovanju. Zastupne liščiki ve předpředani su v uknihovane, namjestne pak organizatorojo hišče kartki za konstidženja maja. Niedźe 1500 modersnych w Honie w Užice za nowe wukuwanskie lito hiszcze wukuwanskie miestne pyta. Kajże zdzieli agentura za dzieło w Budyśinie, je tu kwilu 1300 swobodnych miestno. W użadanie w ostanie zachce kujżdy ceci jedne z 10 najbole woblubowanych połowaniu nauknycz. Tohodla je na przykład za autowych mechatronikarzy wylewiace pożadaniu, hacz wukuwanskich możnościu. Durch das Wobernich Mistno je w Wokreso Maj Budeschin Azorels miestrujm hiszcze za wukubwanie przekupco w drobnym wikowaniu, przedawariu w riesnistwie a szelakich elektronikariu. W Budeschinie je od czerawsza wieczora rodowa droha w nuckunym mistrze za auta zaszlahana. W przychodzie budże wona stajnie od prynie mie do 30 septembra za wopkat w wieczornych hodzinach zaurena. To je mieszczanska rada na swoim zajszym posiedzeniu wopsamknęła. Jeniszce k letnemu dziwadłu są wuzacza przedwiedzane. Z tutej naprawu chce miasto ludziom miastrujem zmożnić so we wieczornych hodzinach womery po starym mieście wukodżować, a na rodowej drodze wonka w hostczęcach niemylne siedzieć móc. Gmina Halsztrowska Hola planuje przy Parcuskim jezoru wulku wolnoczasnu płoninu na doromady 107,5 hektarach. Za to są na zajszym posiedzeniu gminskiej rady ci woptwarynskie plany jednowostne wopsamknęli. W prynim dzielu maja miastrujem prozninskie domy, zeleniszcza a rajkaniszcza nastać. W dalszym dzielu są kempingowaniszcza, sportowe przyprawy a dalsza infrastruktura przedwidziane. W trzecim a największym otrysku ma tej wulka golfowa kajsztyż jechanska przyprawa nastać. Z realizowaniem koncepta chce gmina zamiany woczostwienia a turyzm wujiwać. A to one biechu, nasze pojezdczek iż namakacze też na naszej internetowej stronie runy tak kajsz w naszej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slibro, te haj se pomovku, zalize trošku, dale, hore a hore, 15 stopnjo mestnim hižom mame v Budešinje. Po honi v Užice to vuladame modre nebio, v biju dnja so tu a tam raz nekotre deko umročele pokazaja, mimo pak dženca sucho ostač, a žive slibro, te zalize po honi v Užice na 26 do 28 stopnjo.
0: Žane wopkadne pokiwe za vas nima moj, štyri pa na posmech, dobro jezbu přijemoj.
1: Serbski rozvoz.

0: Kompasom po napo 8. Dobranje přeje vam Serbski rozvoz. Haj to je zawješće jeden z najważniejszych rozsudów živenja, przed kotrym štož to młodych ludzi netko zaso stej. Šulu zakončili, a što netko? Kotre połowanie chcu nauknyć, to chcu raz dziewać. Budeska agentura za dziewo je čera informowała o sytuacji na wukubanskich wikach oni w Užice, a Milan Grojlich wie wiatce Milanie Kaleca nie wupada.
1: Niemalje 2200 młodostnych jest za nowe wukubanskie lietopole agentury za dziewo przyzjewiło a poradzować dało, to je niedzie 100 mienie haczloni. Liczba poskićenych wukubwanskich miestnów so ponolończemu wulce zmieniła neje, niż to jace hacz 2100. Wiecina so hiszcze rozsudziwa neje, podra 1000 młodych ludzi hiszcze wukubwanie pyta. Agentura Madrie tu kwilu skoro runie tylko miestnów swobodne, praszenie pak przeco je hacz so tutek przeca młodostny chodza.
0: Kotre połowania są w osobie woblubowane, a dżer agentura a firmy jeszcze zajmcu pytaja.
1: Na haj top 10 najbole pożadanych połowaniu są wulce zmieniła neje w zeszłych letach. Przedawanie, KFZ mechatronika, przekupstwo za biuro albo za drobne wikowanie są cyle prytku. W osobie pola autowych mechatronikariu je zajm wele wieczy hacz poskitk, pola blidariu na przykład też. Na drugim boku je wele swobodnych wukubanskich miestno za przekupcu we wikowaniu, za szelakich elektronikariu albo za przedawanie zeżywidło, w osobie w rieznictwie.
0: A kada poradzowariu netko z tym wopkadzeja, zon nie może dawno kóźdy przyczy spelnić.
1: To wiezo przeco od jednotliwca odwisuje, ale spytaja z młodostnymi dobry plan B namakacz, jeli za faworizowane połowanie żadne wukubanskie miestno nie maja. A agentura też doporuczy czas po zakończeniu szule dere wużywacz, na przykład za orientacyjski praktikum, co bychu młodostni lepiej wiedzieli, kotre połowanie so im chodzi. Dziełowa agentura może za to na przykład też jezdne koszty przełzać. A ma też poskitki za tych bez szulskiego zakończenia, na przykład przyjotowanskie lieto, BVJ, w którymż może łono szulskie wodzagnienie nakwatać.
0: Podra 1000 młodych ludzi honi Łużycy tu chwilu jeszcze wukubanskie miestno pyta, Milan Grojlich to bez informacji mi tu chwilni horcy fazy za połanski rozsud. Utrymy, Jack.

0: Wosom do was mich a to podamy so zromadnie z redaktorom Sakskich Nowin na Karla Marksu drou, tu wemyšte po takim přes puč, gdyż tak chceš Sakske Nowiny však předstaja menujce tým, kiž je tu nedawno nowy wopko tvotyrył, Mateo.
1: A ten wopko tun rika Snackmatic a je 24/7 wotyrene we wopko, gdzie kuja so menujce automatik, kiž můžeće sami posłużować. Kajž praja zamujči je vo sebe piwo jara prašane, budeš ino trepija Rade Landskron, tyž Urkrostica a Astra Rakete, ale tyž do čipsu so daja, můžeće tam z kartu abo bar zapfačić, a vo sebe to skatu w budyskim wopkodzie, tam maja też takie przekwapienskie pakiety, ani zamówić nie wiedzia, co są w innych kołach, no a te są w siebie woblubowane pola kupców. A kaj szupada, haj, takie snackowe automaty są dzień a woblubowanisze, też koncept 24/7, to szak mamy też w Kozacach, nie takie automat, w Ralbicach też samoposłu żwanski wopkod nastanie tam na Frenzlec konich te stwore, haj, a automatam tym już wojny, gdy tam przyjdziecie hać wodnia, albo też noce, dajcie się das war jetzt.
0: Kon, w Kozacach tam Rolloda to go, no? Sežna se te je, ma tam je no hulvo.
1: Nie, to mi še ne bi tak za Rolladu.

0: Nedomje bydl Knadžovec, Jan Reho je na redže a von zaje svojo športovu přelatku s tradicionelnym sjatku nižším eventom.
1: NDR Sachsa, Serbski rozvoz. Sport.
2: Sportowa jednotka Pieskec budzie tež lieca zaso zarjadowa a uhotowa dwieju koparskiju turnierow, sjatki nedźelu a sjatki pondźelu. Jutce wot připodniu jednači hraje w Pieskečanskim lesnym stadionje 10 dorostowych koparskich cyłkow starobneje klasy Modźiny E, mez druhim z Nebelčic, Kruščic, Linovca, Kulowa a Radworja. Tradicionelny koparski turnier muži započne so sjatki pondźelu, zaso připodniu jenej. Přeprošene mustwa z delnich Sulšec, Noweje Wjeski, Serbskich Pazlic, Worklec, Rožanta, Nebelčic a Smerdžaceje nech su na najpoždišo napojenej namestnje. Prenje koparske mustwo športového towarstwa Sokowa Ralbice Horki nastupi dženca w semifinalu wokrezneho pokalneho kowa zapado wužiskeho koparskeho zjazka. W mieście pola postkarmanie Budyšin raja Ralbičanscy Sokoljo od popodniu cioch bo zača do končnije R. Dalši półfinale przewedzie so potom jutce popodniu cioch w Bretniku, gdyż raje tam okresny ligist Bretnik Hoswalde przeczyło okresnemu wyższemu ligisty z našec Dobruše. Športowy pokiwa hiszcze za utrajno športowców 10. junia przewedzie so w Czornym Komcu 7. krabatowy firmowy B a 23. augusta w Łopakej k 45. razy biehi na Biwobo.

0: Wonswode a Geistlubene do Wojorec. Bettina, ty si so tam wobladała.
1: A tu w Łužiskim Centerje, nydom gdyż nuc przyjdziesz, tam woczakuje, czy haj gdyż taki mały kus woski lis. Te skory sztumu zybola so takie prawe złoczane frinkola, a su lute małe rybiki na scenę, takie muchorizny, tam możesz so posydnić, a słyszysz tam serbskie zynki.
2: Dok nyczny kajki wupak, tak wódcy czerci. Hej, wylutki, ja chcę spać.
1: So by tajke projekty w Wojerecach namakało, za to je mezdrujim serbska motivatorka zamówita. Motivatorka ważne słowo za ważną osobę w Wojerecach, a to je Maria Šulčič. Dzień dobry, Kneni Šulčič.
3: Hej, witajcie do Wojerec.
1: Jak ta tajka ideja we waszej głowie nastanu? Je to wasze dziło motivatorki?
3: Also moje dziło, lubię dzieci moje dziło, są w uprzestrzeje, choć na Halsztrusku holu, to jest jeszcze 20 kilometrów za Wojorec, jeszcze dalej na smier Delna Łużica. To rika, że ja nic nie za Wojorec, niż to serbskie zesylniu, te serbskie tu rycz, a też naszą regionalną identytę, ale też w tych wioskach wokoło Wojorec.
1: Tu tun bajowy les, tu nie jest myślany za dzieci, ale też za dorosłe runy, tak jak są to wielkie figury, które tu w centrze są wam znane też już napanęli. Na przykład Miszto Krabat na jednym wielkim koniu tu nie uprodzi, tak wielki kajś uprodzi, tylko jakiś koniec z tej, co daje to do projekta?
3: Haj, tu ten projekt jest, że tu przytomny pekar, knes Bryzan, z lubością naszemu serbskiemu molorie Mirczynie Nowakiej Nechanskiej stworzyć do Polskiej. Wunio mi o tym powiedział, a wiesz o to by jene hobarskie dzieło. Wunio figuru po figurę w Polskiej otełzał, to wiele pieniędzy spłaci, a potem je on poskiczył tu w centru, tutaj w ustajcz. Po takim ma nasz łuziski center dwa razy wielkie zbożo, a to za są tu serbskie figury, figury serbskich bajów, a z druga za sam ja jako motivatorka też kreatywna, a napisam na przykład te teksty za ten bajowy sztum, a ten zmysł je, że wy, dzieci, z waszymi starszymi też o tym, a o serbszczynie możecie besadować. Sem hižo wele starszych zeznała we kursu domoj, na przykład we wulkich żarach, kocisz se, że na kujżdy pad serbszczynu znać, serbsce ryczeć nauknęć, a wy, dzieci, wy macie tutun nadałk. Nic z korygowaniem, ale cele jedno z wospytowaniem, a z tym jenem, albo z tym tamnym słowem, ale ryczcie serbsce z waszymi starszymi.
1: O takim zwoczynienym maj, woczomaj, a wuszomaj na każdy pad przyszedł raz po Łużickim Centrze hić, podamy so raz won z Łużickiego Centra. Są prede pomysłcie dundała, a też tam są hiżo tuż do serbskiego nadeszła. Lute szelake znamieszka, szojene hacie to Muzej Konrada Cuzeho, albo najszelako rysze miestna a miestność, jak iż tu Wojereca są, są też serbskie pomienowane, jak ta je to z dzieci mi młodzinu, szuleriemi, co je tu znano trochu Czesza wokół to serbsko.
3: O, wiesz co, dzieci Wojorece je przeco było hiżo jako innowatywne miasto widziane. A ja sam to też tak dożywiwaju. Moje zbożo je, że sam ja przed 7 letami moje dziwowe miasto tu dostała we Wojorecach jako motivatorka. A sam widziała, że ma Wojewódzka Kunčina, jara wielki angażment, towarstwo je jara wiele tu we wioskach, serbska riana drasta so perfektne tu wużywa wiezo Czarny Kąc, raje jenu wulku rolu, tam mamy zaso cywe krabatowe dodomdejstwo, a krabatowe rywe leczu. Ale Wojorece, we Wojorecach, we Radnicy jest o tyś jedna żona jara starała o to, że te serbskie pomenowania są przeco aktualizowane a przytomne, ale tyś knes roka Potekim Gabilinako a naša županka je so ve měšće votostarova a knes Roka je například rešerše, staviniske rešerše činju a so postara voto, so serbske vosobine tu ve Vojorecach su tež vidžomne, například přes tafle.
1: Tema šulerio, kak je to tu na šulach?
3: Haj, věšče bo, to nejo případne zo Vojorece treba jednu tak rec vosobu, kotra so lidko stara vo serbščinu. My máme, kajž prajene, te hulkotne traste, ale husto, či kociš je maja, a kociš ustupuje ve nich, nemůža viace serbse rečeč. Haj, my máme základnu šulu Handrizela ve Vojorecach, ale vyšo věšče, děči, to je tak, zo kajž ve druhých koncach faluja vůčerjo. A tohodla my pytamy za úsledkami, hač môžeme my jako župa pomhač, a oni čina potom jen projekčik pola nás. A husto oni dú se s materiálom serbščine domoj a tak ta serbščina přinže tež tým starším.
1: Hej, naročíme sa do Užiského centra, tam je štombajú, kýž rozrostče, tak rec pomahu k lisky a lisu bajú a tiež te bajúve figury tu sú, ale je tiež možnosť si tak rec vaše serbské stavizničky sobu domoj zač a to, kýž učicnetko ešte raz celé dokladne rozklad, že kato technice tiež funguje.
3: Hej, technice je to tak, při vašim přichodnym vopyče ľube dzieci ve Vojerovskim centru, v Užiskim centrie, môžete si vo podlaštoma na tafli tutun QR-kód sobu domoj zač. A tak máte vy jednu vulkotnú staviznu s našimi bajovými figurami ve Vúžice. To sú šice ve tým štome zhromadžení, my nemôžeme je vidieť, ale my môžeme šitkých svyšeť a vy môžete si přes tú QR-kód doma 9 kapitlov naposkač.
1: Aj netko še potajk im dere svyšeli a pytnili, kak so Maria Žočic ve je povanju tu jako motivatorka, kajž svoji, že praje tu hori za je dživo. Vobladajče si to, knjeni Žočic, vám vutrobne džak, zošče si dženca za Dundaka tu kvile zava.
3: Na Dundako, to by mi vulke veselo ze s tobu besadovač. Mi so rinje, božeme.
0: Dunda! Dunda doma je!
4: Gdyż potom na nowy tydzień na shopping do Wojarec pojedu, to by się na górze patras przy sztomie bajów obladować. Jeliście cipni, jak tam wypada, poladacie pola Dundaka online.

0: 12 to był, kiedyś była się w high school. W szuli ja dżęca po pomiec noch zu ryczyć. Ju, skrótka tola. Wieszcie, że ja jenisz i się 6 tydzień w szule. A potem są leczne prózniny.
1: Jeli trzeba cię i się idziu, do kotreho kempa si dojedziecie, abo na kajku zabieru macie luszt, potem poladajcie tola pola dundaka online. Smy tam za was niekotre poskitki zezbierali.
0: Pretacz podamy się do prózdnin, mamy jeszcze dojeszcze do macich nadaku. Jeden za was z tej aktualnym pomiu, że mianujcie w warinie.
1: W upieczowanie warimy z Tomaszem, gdzie do przyszednego koła. Co macie czynić? Na praszenia pomiu odmówić milku albo poladnicu hać do 15. junia do budyści na swacz, a potem palce tłoczyć.
0: Kiwa mianujcie warinski kurs ze szef-kuchorium w Welbiku. 24. junia.
1: Mieć się po takim dospiecha.
0: To w niebie. Posłanie Dundaka, jeszcze dżęca Wojarycy wopytał. Wam tam do Mariany Zjadki. A hać przyszła nie raza.

0: Cojemu teamy koła wokoła Dundaka wutrony dżak za tute rene wusowanie z Wojerec. Sydom mienczynu dodzie weczysie. A zjadki pundżelu to putniku jaka to jest Serbia dorożanta, a w tym zwisku serbski rozwoz wusowa zjadki pundżelu za sobożym szurożynczy oryginalnie radio a z pomocą livestreama a to wot dżewecich a jako wosobity serwis namakacze slid kirluszu zakemszy Bundelu ve naši app MDR Serbia. A hišče dalša zdjelinka parkovanišča za putnikovanje sjatki Bundelu su roženče vupokazane. Prošu tež tute vuživač. Přidatne parkovanišče je napšečo njedeši kokošarni. Vukovanske službe, kaž napšikvat vonju a vobora, proša voto žane zajistki a přijistki zastaječ.
1: Nabožne slovo.
0: A tu też wyszycie dżęca wod Antoniusa Kretschmaria z Dubrinka.
2: Sudny, to hakle wieczo pytniesz, kelko se poprał mielczał. Nic, to kież nie by niczo powiedaniu było, ale to kież nie je tema znano prawe miasto najszła. Przy tym je przy posłuchanie niż to drugie, hać jenoś czakać, to niż sam za so nie rzecisz. Trzeba czas, kiedźbność, a drugie tej zwolniłość so przetonyć dać. Stara mistička praji, štuž opravdže připosłucha, rozumí viace, hač jenož vuprajene svoa. Snano nie je to dženca samozrozumlivé, ale čím vážniše. Rozmu nic nedom hodnočič, ale najprede raz přiuzač, štož tu je. Přetož viele, štož ľudži zabiera, nie pokazuje so ve vulkých svoach, ale za čichim. A snano so runie tam nešto započina, štož nam mjeso butuje, jeli budže nichtu opravdže slyšane a nichtu opravdže připosłucha.
0: Praj Antonius Kretschmar z Dubrinka, ve nadavku a zamovitosti kuluskeje vosady

0: Wiedro.
1: Zjatki, lubia, słoneczne a czopfe wiedro. Dźensa zmijemy takle maksymalnie po południu, maksymalnie 7-28 stopniu. Jutce potom budzie jeszcze trochu czopliszo, możne są też niekotre szwiele, a pundzelu a wotoru przeważnie słoneczno, a

0: A ja nimo takich zjawnych, wulkich podawkow je tež to, što jara w osobinskich swjedźenju we naličowym miji firmowanje, konfirmacja, młodźinska swjedźba, to šak su za młodźinu ważne kroki do žiwenja tajko bórze młodostneho muž prajč a dorosćeneho, kak so firmujomni a konfirmantka na to přihotuja. Lydia Maciejowa przedstawi mieszkańcom 13-letnią Martu Malinkec Rakec, aby na mszy prynjego Bożego odkazania podla.
1: Woko wotanisza w Rakeczanskiej cyrkwi bichu są młodzi konfirmanci w kru najbliższych przywoznych do koła zestupali. Je to ważny wokomik, Marta Malinkec je jedna z nich.
2: Pola Boże odkazania, ja po te wublatko a te wino dostanu, a to ja też taki kus są pod prawe do tej wosady przywzaty.
1: Boże odkazanie je nimo kczyńcy jeden z dwieju sakramentu ewangelskiej cyrkwi. Na przyjmanie so konfirmanža nimale dwie lecze duo przyjotuja, a zbieraja też kołki za wopyt kemšu. Pójda Marta.
2: So od 7-letnika do paczeski wódźby mu ponty przed co kóźdżu hodzinu psalm modlimo, to smo na spoczatku nauknęli, a potom hustoszedinu stawiznu, albo tak pomożecie te hesło czytamo, hesło dnia.
1: Ochanuske hesła wójdu też w serbskiej ryczy. Dokież pak by Marta Jeniczka, serbsko-ryczna konfirmantka w Rakecach, je niemsku wódźbu wopytała. Katolscy młodostni w Budyszynie są runoczasne na swoje firmowanie przyjotuja. Wo firmowanskich hodzinach pójda Kola Herold.
3: Ja musimy się wybrali, że Jezus by. Na hajze ja sobie pan sam za chrześcijanstwo rozsudzim. Te drugie słyszeć na kierzywę czyste czynili, a bądźmy się krzyżowo puczmyli.
1: Tu so też z praktyckim dziwom w osadnym żywieniu zeznajomnia. Za firmowanie wuzwolisz se, hina kacz pola konfirmacje k motru albo k mota, kisz mi firmowany być. Wun albo wona, wostanie ci czas żywienia po boku. Kak je swojo k mota wupytał, pójda Valentin Brezan.
4: To by kytro ciężko, dokąd moje służby nie może niż tu, dokąd nie są katolskie. Ale nikogo mam nikogo. Moja matka ze mną pytała ludzi, a jestem spokojny.
1: W okresu Budyszyn w obkiczbuja stupacy trend za młodzieńską swieczbu. Lica jest o 911 młodostnych za event przyzywiwo, kiedy organizuje Zakskie Towarstwo za młodzieńskie dzieło a młodzieńską swieczbu. Za to zapłacza 150 euro za wobrubienie zjatoczności a wopismo. Przygotowanskie jezby a przednoszki płacza ekstra. Tež budúci firmujomni podachu sa na jezbu, ktorú sú sami zapáčili, a to do kloštra v Austrijske. Evangelisti konfirmanča miechu připravenský čas, tak menovanú rüstzeit. Marta Malinkec.
2: My sme boli v Kome, alebo v Ubirada sme boli tam. Potom tam tí všetci také tímore sú bojedu, kde sú konfirmáciu mili. A potom máme mu ešte junú veľiče, jenú konfinacht, večer vonka vojn, a tam sú v osebe veľa spýva.
1: Tole šo slúži modostným skrúčeniu základných hodnotov a zromadnosti. So namaka vun abo vona svoje miestno, v vosače, respektívne v tuošnosti.
0: Lydia Maciejowa je rozprawiała o tym, jak są młodostni na firmowanie a konfirmację przygotuje. Jednakże, do napodżesaczy się.

0: Zadkula.
1: Sputnik Spring Break zahaji koncedźenja letušu festiwalnu sezonu blisko Lipska. Cidny doło wustupuja najznačiša artist z Nimskeje, mjez drugim Fillow, Chicago abo SSIO. Poczekim dobra hudźba, wiacore stages, tysace ludzi a mjez nimi našej zadkularjej Felix a Mila. Chcecie widzieć, jak na festiwalu je, a to nic nież na koncertach, ale też na kempingu aniščach, potem lubicie swoje radio zapiknąć.
0: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Nic zabić.
4: Buongiorno.

0: Milena Wočarec, Čuječađin Pečatvatsi. Wota, a předevšim tež Burkowy, su požadana wes, pola turistu, předevšim nětko, gdyż nie jest šteta rohoč pod wugroblu tak wysoko narostwa, to môže se s kajakom abo čumom rejne ľužom do zarodku ladač. Přes jatki šak kneži Burkowach bez mała huk a tuk. Turistu dla od kotrž dađa se mnoze potom tež Wotu z gbaje Serbsko ludo ansambla lubič. Letuša stavizna z vele hudžbu remi a spevom reka Mission Impossible, aber ne Mission, počauje so na vesne Jill Burkowu Mission. Stabil zna tak Stefan Cuška-Maling jedna votem.
1: So přinže jeden industrielne do Wotu a chcete Wota kupić a zrunać a na mesto Wotu jednu wulku fabriku natvarić, gdyż môže on svoje vice produkovać. To so vizo tým vobydlerem nelubi, to oni nemôže akceptovać. A tu już są oni w obaraja, a pytają się przy tym też pomoc od bajowych postaw, kajś na przykład od haczacego krala, od wódnego muża, a w osobie w tym fokusu stoi tam ta holca, wanka, a przypodla są też jeszcze utworzy na lubosińska stawizna, a jak to wszystko wyjdzie, to może trzeba we wódach k świadkam się obladać.
0: Ale prajrečnik Serbsko-Ludo-Ansambla Stefan Cuška-Maling.

0: Jörg Weiselberg je dospěwał a z tym je na podżesa Čech.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre rania. Do chwilu su pestowanie w noszostwie serbsko-szulsko-towarstwa a chrześcijansko-socjalnego kubwansko-skutka dere nastajene. Kajsze z dzieli przedsedka SŠT Katarina Jokowa na napraszwanie su w oprawdzie dere wucze żene. Hacz do lecza 2027 może towarstwo szich przystajnych dziarzecz a nie trzeba wulce hodziny skrócić. Kajsze z dzieli zamujta za pestowanie pola CSB Laura Koblecowa wundu lica hisze cele dere, wot kletusza pak se sytuacja dre zmini hladajo na spadowacu liczbu dzieci. Koblecowa stwori se tu kwilu też jeszcze przelat w kubwaniszczach, dokież jakle niedawno zastępstwo nawodnictwa pestowaniu wynoszostwy CSB przełzała. Przy letaniszczu w Letoniu jest oczera letusze zetkanie VW-u zahajiło. Lieca je to miestem ticty raz, zo przyjedu tysacy szofero a szoferko ze swoimi jezdzidłami do honie w Łużycy. Miestrój maja tam wiki natwarjene, a nadal zmija też przez cały konstydzina tu jeszcze w ubiedżowaniu. Zastupne liściki we przedprzedani te są wukniumane, namiestnie pak organizatorio jeszcze kartki za konstydzina maja. Niedźe 1500 młodostnych w Honi Łużycy za nowe wukubwanskie lito jeszcze wukubwanskie miestno pyta. Kajsze z dzieli agentura za dziewo w Budyżinie je tu chwilu 1300 swobodnych miestno. Wużadanie w ostanie zachce kóźdę ceci jedne z 10 najbóle w oblubowanych połowaniu nauknycz. To dla je na przykład za autowych mechatronikariów wele wiace pożadaniu hacz wukubwanskich możnościu. Tuž to svobodných miestnú je v okresu maj Budešin a Zorec miestrujmi hišče za ukupovanie prekupcov v drobnym vykovaniu, predavariu v reznistve a šelakých elektronikáriu. V Budešinje je od čerovšeho večera rodová droha v nutskúnym miestče za auta zašľahana. V přichodze bude ona stajne od 1. meje do 30. septembra za vopkat v večerných hodinách zaurena. To je miestčanská rada na svojom zajšom posedženiu vopsam knova. Jeničce k letnému dživadu sú uzača predvíčane. Studi napravu chce miesto ľuďom miestrujem zmožnič so v večerných hodinách vomere po starom miestče vukodžovač a na rodovej droze vonka v hostčencach nemelene sedžeč moc. Gmina Halštruska Hola planuje pri Parcovskim jezoru vulku volnačasnu pfoninu na dohromady 107,5 hektarach. Za to su na zajšom posedženju gminske rade ci woptvarinske plane jednovosne wopsanknili. V prinim dželu maja miestrujem prozninske domy zelenišča a rajkanišča nastač. V dalšim dželu su kempingovanišča, športove připravy a dalša infrastruktura predvičane. V cečim a najväčšim otrysku ma te vulka golfova kajštež jechanska připrava nastač. Z realizovaniem koncepta chce gmina zamiany wočastwienia a turyzm ujivać. A to one bychu za tą konstytucjona nasze powieszczek iż namakacze dale na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Horcowonka pomał wolę takie 22 stopniu już mamy w Budyżinie. Po honi Łużycy uladamy młodre niebio. W biu dnia są jenoż tu a tam raz niektóre mniejsze mroczele przydruża, ale dżęca w ostatnie sucho, żywe slibro, te docpie temperatury mys 6,20 a 8,20 stopniami.
0: Troje pucze są swobodne, żadne wopkadne pokiwy za was. Nie ma mój, 4 po napoczesa, cześć.
1: Serbski rozwóz.

0: Haj to je zawěšće jeden z najważniejszych rozsudów žiwenja, před kotrym štož to młodych ludzi nětko zaso stej. Šulu zakončili, a što nětko? Kotry połowanie chcą nauknąć, to chcą raz dziewać. Budeska agentura za dziewo je czera informowała o sytuacji na wukubanskich wikach oni w Łużycy, a Milan Grojlich wie wiatce Milanie Kaleca nie wupada.
1: Niemal je 2200 młodostnych jest o za nowe wukubanskie lietopole agentury za dziewo przyzjewiło a poradziować dało, to je niedzie 100 mienie haczloni. Liczba poskyčenych wukubanskich miestnów so porno lończemu wulce zmieniła neje, niż to jace hač 2100. Většina so hišče rozsudziwa neje, podra 1000 młodych ludzi hišče wukubanie pyta. Agentura ma drje tu kwilu skoro runie telko miestnu swobodne, prašenie pak přeco je hač so tutek přeča młodostnych hodža.
0: Kotre połowania są w osobie woblubowane, a dżera agentura a firmy jeszcze zajmcu pytaja.
1: Na top 10 najbolej pożadanych połowaniów są w ulicy zmieniła neje w zeszłych latach. Przedawanie, KFZ mechatronika, przekupstwo za biuro albo za drobne wikowanie są cyle prytku. W osobie pola autowych mechatronikariu je zajm wiele większy hacz poskitk, pola blidariu na przykład też. Na drugim boku je wiele swobodnych wukubanskich miestno za przekupców w wikowaniu, za wszelakich elektronikariu albo za przedawanie zeżywidło, w osobie w rieznictwie.
0: A kada poradzowariu netko z tym bobkadzeja, zo nie może dawno kóźdy przyczy spelnić.
1: To wiezo przeco od jednotliwca odwisuje, ale spytaja z młodostnymi dobry plan B namakać, jeli za faworizowane połowanie żadne wukubanskie miestno nie maja. A agentura też doporuczy czas po zakończeniu szule dere wużywacz, na przykład za orientacyjski praktikum, co by młodostni lepiej wiedzieli, kotre połowanie so im chodzi. Dziełowa agentura może za to na przykład też jezdne koszty przewzać. A ma też poskitki za tych bez szulskiego zakończenia, na przykład przyjotowanskie lieto, BVJ, w którym może łono szulskie wodzagnienie nakwatać.
0: Podra 1000 młodych ludzi honi Łużycy tu chwilu jeszcze w ukubanskie miestno pyta, Milan Grojlich tobie z informacjami tu chwilni horcej fazy za połanski rozsud. Utrymy Jack.

Haj to pierunje štučka, kotruž je skomponował Jan Bulang, štučka z leta 1966. Haj, a to šladamy na meje metania, potom we smyčkecach, dženca meja padnje. Popodnuj coch pak hižo syda kuvia tykans, a potom naujčo pečeš meja padnje. We pieskecach svieča tradicionelne, a to po staro dawnym vašnym muž skoro prajč, Sport tam wulku rolu raje a tuž wór tuja dwaj koporske turnieraj prini budze jutze čakečemo, a jutze připodnju jednačiš, abo dopodnja jednačiš a dalši potom tun tradicionelne zes muže mi tun započne sa potom pundželu připodnju jeni. Kulovske bratrústvo Sjato Boštana přeprošuje na svedžen cilcu dženca, Što na čehodžinach, potem odmije so kralovske celiny sjatke nedželu, pokemšach počanu cilce, potom je s drugim s kamenskimi hučbnikami na cilnišćo a připonjujeni zahaja celiny na vorjua. Serbski rozvoz vusova sjatke punželu za sobožom šu roženče originalnje v radiju a to s pomocou livestreama a to v dževečiš, Jako vosobity serwis namakače slit kirlušu za kemše punželu v našej app MDA Serbia. Po takim sjatku punželu zmijeme za sobožom šu z Rožanta, a to originalne radio, a tež s pomocou live streama. A parkovanišćo za putnikovanje sjatki punželu su Rožanče vupokazane. Prošu tute tež Wużywacz, przydatne pakowanie je na przyczo nie dość kokoszarni. Ukońskie służby proszało to żadne zajestki a przyjestki zastajecz. A piatk, 12 junia, przewodzi Rieczne Centrum Wita za szulery cycza czwartoletnika serbskich zakładnych szulu znowa czytanski dyrdom D po buddyskich wieżach, a za to przyzewicz możecie sohać to. 30 meje

A što se da k wobjedu dźensa, snano rumak a potem škličk a truskalcu. Rumak a truskalca šak słušate neka gromadźe znamjenča, hdyž dźe potem dźeje najradšo jeme, dokež čerstweje žnejeme. Čera sme dóstali nětko foto do redakcije a na tym bě widźeć prynja samo šćipana čerwena truskalca. Foto je nam Franciska Včelichowa z Hoku słała przez WhatsApp. Wutrymy Jack a dajcie se te wszystkie dalsze truskalce, kotryż budżecie naszczypać. Dere zespodzieć!

0: Wažne słowo.
1: Ma Antonius Kretschmer z Dubrinka.
2: Sudny, to hakle wječor pytniesz, kelko si poprawo mielčał. Nic, dokeż nie by ničo powiedaniu było, ale dokeż nie je tema znano prawe miesto najszła. Przy tym je przy posłuchanie niż to drugie, hać jenoś czakać, to niż sam zaso nie rzecisz. Trzeba czas, kiedźbność, a drugie tej zwolniłość so przetonyć dać. Stara mysliczka praje, sztuś woprawdzie przy posłucha, rozumi wiace, hać jenoś wuprajene słowa. Znano nie je to dżęca samo zrozumliwe, ale čim važniše. Rozmuju nic nedom hodnočić, ale najprede raz přiuzać, štož tu je. Přetož viele, štož ľudži zabiera, nie pokazuje so ve vulkých svoach, ale za čichim. A snano so runje tam nešto započina, štož nam mieso butuje, jeli buđe nichtu opravdže slyšane, a nichtu opravdže připosłucha.
1: Praj Antonius Kretschmer z Dubrinka. Wenn nadoku a zamowitosć kuluskie posady.